0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysadził

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Bogdan Bidawka, bardzo gorąco witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina, już teraz cieszę się, że spędzimy ją razem. Jesień, to słowo będzie bardzo często w naszej audycji dzisiaj padało. Spojrzymy na jesień z różnych perspektyw. Przede wszystkim będą bardzo ważne, praktyczne porady.
2: My jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach, na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim.
1: A sezon grzewczy już się rozpoczął, więc zaopatrzenie się w taką czujkę tlenku węgla, czujkę dymu jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. Będą też dzisiaj zaproszenia na przykład do lasu.
3: Ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów.
1: No tak, sezon grzybowy w pełni, cieszą się z tego powodu grzybiarze, którzy uważają, że to fantastyczny relaks. Może warto spróbować. Do tego tematu na pewno wrócimy. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam do słuchania nas. Ja nazywam się Bogdan Widawka. Zaczynamy.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Na początek dobre i bardzo ważne rady w związku z rozpoczętym już sezonem grzewczym. Tuż przed sezonem grzewczym rozmawiałem z rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirantem Dariuszem Szachtem. Nadstawcie ucha, to będzie bardzo ważna rozmowa.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Porozmawiajmy o tym, jak przygotować się do jesieni, zarówno jeśli chodzi o mieszkania, jak i domy, bo to są dwie różne rzeczy, ale jednak one się wiążą ze sobą.
2: Oczywiście. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę przed tym sezonem zimowym. Tak naprawdę sezon grzewczy rozpoczyna się już 1 października. My oczywiście tutaj kolejny rok z rzędu przypominamy o obowiązku montażu domowych autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Oczywiście przed sezonem warto w takie czujki się wyposażyć, jeżeli jesteśmy użytkownikami, w naszym mieszkaniu dochodzi do procesu spalania paliwa ciekłego, stałego lub gazowego. Przypomnę również, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji o sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właśnie w takich obiektach, gdzie dochodzi do procesu spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. I tutaj 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, czyli chociażby węglem czy drewnem, 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Ewentualnie, jeżeli miejscowe przepisy stanowią inaczej, co najmniej raz w miesiącu dla zakładów zbiorowego żywienia czy tam ustrój gastronomiczny. Myślę, że te 2 pierwsze terminy, czyli przypomnę, 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym i 2 razy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, dla swojego spokoju warto zweryfikować te czyszczenie przewodów spalinowych i dymowych, zadbać też o właściwy serwis urządzeń grzewczych, jeżeli takie posiadamy. Także wydaje mi się, że to jest najprostsza recepta do tego, żeby czuć się bezpiecznie w tym sezonie grzewczym.
1: Podkreślmy, że to spoczywa, te wszystkie czynności, ten obowiązek spoczywa na właścicielach, na najemcach mieszkań. To nie jest tak, że kominiarz przyjdzie według harmonogramu i dokona przeglądu. Trzeba zadbać o to, żeby do tego doszło po prostu.
2: Dokładnie tak. No, wydaje mi się, w interesie każdego mieszkańca jest własne bezpieczeństwo własnej i swojej rodziny, bo to jest niezmiernie ważne, także warto zadbać właśnie tymi kilkoma tak naprawdę sposobami, czyli zakup czujki dymu lub tlenku węgla w zależności od potrzeb i właśnie serwis urządzeń grzewczych i czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. To jest absolutne minimum takie, żebyśmy my i nasza rodzina w tym okresie grzewczym byli bezpieczni.
1: Proszę powiedzieć, czy Straż Pożarna w tym sezonie grzewczym, który się właściwie rozpoczął, czy będziecie edukować mieszkańców Szczecina, mieszkańców Pomorza Zachodniego? Proszę powiedzieć o akcjach edukacyjnych, które Straż Pożarna, Wojewódzka Straż Pożarna organizuje.
2: Oczywiście my jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim, jak bezpiecznie przez ten sezon grzewczy przebrnąć. Czujne Zachodniopomorskie, to jest taki autorski program wojewody zachodniopomorskiego, pana marszałka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i oczywiście zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po raz trzeci będziemy chcieli robić festyny edukacyjne, na których do mieszkańców Pomorza trafiać będą darmowe czujki tlenku węgla lub czadu.
1: Mówiliśmy o tym wiele razy, ja wiem, ale myślę sobie, że im więcej takich przypomnień, im więcej tego typu rozmów, tym więcej informacji trafi do tych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy no, może nie do końca jeszcze wiedzą, o co tutaj chodzi, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, no ale może tak być. Mam na myśli cichego zabójcy. Dlaczego tlenek węgla nazywany jest właśnie w taki sposób?
2: No przede wszystkim jest bezwonny, bezwarny i pozbawiony smaku. Także można powiedzieć, oszukuje wszystkie nasze zmysły. Z tego względu jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego nadmierne gromadzenie, które zachowując odpowiednią wysokość i odległość od jakby miejsca emisji, może być przyczyną tak naprawdę poważnych zatruć i poważnych konsekwencji. Także tutaj tlenek węgla w tej początkowej fazie może u nas wywoływać też takie objawy, które często też mogą przypominać grypę, ale tutaj bez gorączki. Jakieś osłabienie, ból głowy, zawroty głowy, delikatne duszności to oczywiście na początku, a w miarę jakby tej emisji tego tlenku węgla oczywiście zasłabnięcie, dezorientację, nudności, czy nawet jakiś rozmazany obraz i ból w klatce piersiowej.
1: No te fakty można połączyć. Co wtedy trzeba zrobić w mieszkaniu? Przewietrzyć mieszkanie?
2: Oczywiście tak. No, przede wszystkim należy powiadomić wszystkich domowników o powstałym zagrożeniu. Jak najszybciej postarać się, jeżeli to oczywiście jest możliwe, albo ewakuować się, albo otworzyć jak najszybciej okna, żeby te mieszkanie przewietrzyć. No i oczywiście, jeżeli są osoby poszkodowane, jak najszybciej wynieść się z tego mieszkania. No i przede wszystkim wezwać służby, Państwową Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe, aby tutaj zweryfikować źródło tej emisji.
1: Do rozmowy z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na pewno jeszcze będziemy wracać i nie zmieniamy tematu, bo przenosimy się na dach w okolice Komina. Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie na kominiarstwie, na bezpieczeństwie związanym z naszymi mieszkaniami, z naszymi przewodami wentylacyjnymi, dymowymi, zna się jak mało kto.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
4: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych, również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
1: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
4: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
1: Dobrze radził Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Teraz czas najwyższy na przypomnienie sobie najważniejszych, niektórych najważniejszych i najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: Czarny dym nad Ostrowem Grabowskim zaalarmował mieszkańców Szczecina. Kilka dni temu przy ulicy Logistycznej płonęły elementy z tworzyw sztucznych. Portowa Straż Pożarna, wsparta przez dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opanowała pożar. Nikt nie został poszkodowany. Do czwartku nurkowie minerzy z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża neutralizowali niewybuchy z II wojny światowej. Chodzi o teren budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. O szczegółach mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii.
5: Wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Są to lotnicze miny morskie z okresu II wojny światowej.
1: Specjalne strefy bezpieczeństwa wyznaczono od Albeku po Międzyzdroje. W Wolinie i w regionie szykują się kolejne inwestycje drogowe. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Kasztanowej w Wisełce. Inwestycja obejmie niemal półkilometrowy odcinek wraz ze zjazdami i poboczem. Utrudnienia z tym związane potrwają około pół roku, bo tyle mają potrwać prace. Z kolei w Mokrzycy Małej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i zjazdów z płyt żelbetowych jednej z dróg wewnętrznych. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
6: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
1: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali. Tymczasem za nami podsumowanie projektu Czująca Mapa Miasta, realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Muzeum Regionalne imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie jest jej punktem startowym. Bezpłatne mapy znajdziecie przy muzealnej kasie. Dzięki nim możecie odnaleźć ukryte w zakamarkach Wolina kody QR i poznać miasto na nowo z zupełnie innej perspektywy. I to był ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Ostatni temat w przeglądzie wydarzeń, ale nie w całym programie. Zapraszam do słuchania dalszej części naszej audycji.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Jeszcze kilka miesięcy temu my, kierowcy, przygotowywaliśmy się do letnich podróży, a na drogach już pojawiła się jesień. No niestety sporo osób ignoruje zmiany pogodowe związane właśnie z nadejściem jesieni, czekając na przykład do ostatniej chwili z odpowiednim przygotowaniem samochodu do jazdy. Początkowa faza jesieni to dobry moment, żeby sprawdzić stan auta, szczególnie jeśli pokonywaliśmy dłuższe dystanse podczas wakacyjnych wyjazdów, a dokonując jesiennego przeglądu samochodu, warto zwrócić uwagę na przykład zabrudzenia nagromadzone podczas lata. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego umycia samochodu i przygotowania go na bardziej jednak wymagającą pogodę. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że jesień to zmienne warunki atmosferyczne. A kto zna się najlepiej na bezpiecznej jeździe? Oczywiście zachodniopomorska drogówka. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Jednym z głównych zagrożeń jesienią jest ograniczona widoczność. Proszę powiedzieć, na ile ten aspekt bezpiecznej jeździe jest istotny dla kierowców na Pomorzu Zachodnim?
7: Jeżeli mówimy tutaj o tym sezonie właśnie jesienno-zimowym, zimowym, są to takie w szczególności bardzo wymagające warunki dla uczestników ruchu drogowego. Szybko zaczyna nam się robić ciemno, a też dość późno jasno. Także od tego momentu zmierzchu mamy taką, można powiedzieć, takie warunki pogodowe dość niepewne. Jeszcze to słoneczko troszeczkę świeci, ale zaczyna się już nam robić pochmurno. Często wiąże się to też z dużą, nagłą zmiennością ogólnie pogody. W jednej chwili może świecić słońce dość oślepiające i mocne, a następnie zaczyna padać też dość mocny deszcz, przez co tutaj w szczególności należałoby też zwrócić uwagę na odpowiedni stan techniczny pojazdu, jakim się poruszamy, czy właśnie odpowiednie włączenie świateł.
1: I szyba, żeby nie była oczywiście zaparowana, czy po prostu brudna. Jest jeszcze jedna sprawa, o której już pani wspomniała. W okolicach jesiennej równonocy słońce i wschodzi, i zachodzi prawie dokładnie wzdłuż osi wschód-zachód. A to oznacza, że jeśli jedziemy drogą o świcie albo przed zapadającym zmrokiem, mamy tarczę słońca ustawioną właściwie wprost na wysokości oczu. No i tu mamy oślepiające słońce. To jest wyjątkowo niebezpieczna sytuacja.
7: Tak, dokładnie. Tutaj należałoby zwrócić uwagę właśnie na to, że to słońce nieraz jest w takich momentach tak mocne, tak rażące nas, że na przykład możemy nie zauważyć, jaki sygnał świetny nadaje sygnalizacja. Może nam się wydawać, że świeci się tam światło koloru zielonego, a tak naprawdę będzie czerwone albo w ogóle nie będziemy go widzieć. Lub też nie będziemy widzieć pojazdu, który jest naprzeciwka wyjeżdża, kiedy jedziemy na drodze podporządkowanej. Także tutaj dobrze by było zaopatrzyć się na przykład w okulary przeciwsłoneczne, bądź też skorzystać z tego górnego osłonięcia szyby, aby właśnie uniknąć takich sytuacji. No i właśnie też tak jak tutaj pan wspomniał, w szczególności dobrze odsłonięta i wyczyszczona ta szyba przednia, a dodatkowo wycieraczki, które będą odpowiednio zbierać nam ewentualny deszcz, który spadnie, a dodatkowo jeszcze, idąc dalej, jeżeli chodzi tutaj o stan techniczny pojazdu, należałoby powolutku zwrócić uwagę na opony i na to, że już niedługo będziemy, najprawdopodobniej większość z nas, zmieniać te opony z letnich na zimowe. Czy mamy odpowiednie bieżniki na tych oponach? Czy one faktycznie są do użycia przez kolejny sezon? Czy należałoby się zaopatrzyć w nowe?
1: No właśnie, powiedziała pani o oponach i tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. To jest odwieczny problem i odwieczne pytanie kierowców o moment wymiany opon z letnich na zimowe.
7: No tutaj wierzymy, że każdy z kierowców, przez to, że posiada to prawo jazdy i jest osobą uprawnioną do poruszania się pojazdem, jest w stanie sam według własnej oceny stwierdzić, kiedy powinien wymienić te opony. To też zależy od tego, gdzie jeździmy do pracy na przykład, czy jakieś dalekie odcinki nas czekają. Jeżeli na przykład wiemy, tak jak tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim, w szczególności też w Szczecinie, często mieszkańcy na przykład pracują za granicą w Niemczech, więc tam też może być całkiem inna temperatura. Tam na przykład może spaść już śnieg w tym sezonie zimowym, więc należałoby wtedy jednak mimo wszystko troszeczkę szybciej zmienić te opony. No i być czujnym, ponieważ potem, kiedy, jak to zazwyczaj co roku wszyscy się śmieją, zima zaskoczy kierowców, no to zostajemy z tymi oponami letnimi, a niestety do wulkanizacji są bardzo długie kolejki w takich czasach.
1: No tak, zwłaszcza przed 1 listopada te kolejki się tworzą.
7: Dokładnie.
1: Rzeczywiście wielkie. Dokładnie. Jesień to również problemy związane z liśćmi na drogach. Mgła też utrudnia i to znacząco ocenę sytuacji na drodze. No ale te liście, tutaj bym się chciał zatrzymać na chwilę, one wydłużają drogę hamowania i chwilami, jeżeli jest ich sporo, działają no dokładnie tak jak lód.
7: Tak, dokładnie. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że często jak też te liście zaczynają spadać, na przykład pada deszcz, więc nie dość, że mamy pomiędzy oponą a nawierzchnią jakieś elementy właśnie typu liście, to te liście jeszcze są mokre, co jeszcze bardziej powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska. Także tutaj przede wszystkim właśnie trzeba również pamiętać o tym, żeby dostosowywać prędkość do tych warunków panujących na drodze. Pamiętać o tym, że ta jezdnia może być czymś zanieczyszczona, nie tylko liśćmi, może też być rozlana plama oleju i tutaj jak najbardziej zachęcamy, jeżeli widzimy taką

0: chcieliście, wydłużają drogę hamowania. Z drugiej strony piesi też powinni mieć, myślę, świadomość tego, że nie mogą tak po prostu wpadać na przejście dla pieszych, chociaż to są pasy, ale też powinni zachować ostrożność. Jak to jest z tą odpowiedzialnością?
1: Dokładnie. Jeżeli tutaj mówimy o kwestii pieszych, należy pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo w momencie wejścia na przejście dla pieszych. Jednak nie zwalnia go to z obowiązku tego, aby upewnić się, czy aby na pewno może bezpiecznie na to przejście wejść. To, że pieszy widzi pojazd nadjeżdżający, to wcale nie musi oznaczać, że ten kierowca widzi właśnie tego pieszego. Często jest tak, że piesi potrafią wyjść czy zza pojazdu, czy zza jakiegoś drzewa, na przykład krzaku, i w takim miejscu przekraczać jezdnię, również w miejscach niedozwolonych. Dodatkowo piesi też często, no niestety, w tym okresie jesienno-zimowym noszą się na czarno, że tak powiem. Czarne kurtki, czarne buty, czarne spodnie. No, dla takiego kierowcy w tym momencie zmierzchu jest bardzo ciężko widoczny taki pieszy. Tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie w tym okresie nosić odblaski, bo taka droga hamowania przy, załóżmy, 100 km na godzinę wynosi około 60-75 metrów, a pieszy zostaje zauważony dopiero z odległości 30 metrów. Natomiast kiedy ten pieszy będzie miał te odblaski, kierowca jest go w stanie zauważyć już mniej więcej ze 150-200 metrów. Także no tutaj ten czas reakcji olbrzymie nam się wydłuża. Kierujący jest w stanie szybciej zareagować, szybciej zauważyć tego pieszego, czy to poruszającego się, no niestety, w tych miejscach niedozwolonych, czy przechodzącego przez to przejście wyznaczone. I coś, co też dość często obserwujemy, uważam, że to jest taki bardzo fajny nawyk pieszych, często zbliżając się do przejścia dla pieszych i widząc, że ten pojazd powoli nadjeżdża w ich stronę, przed wejściem na przejście dla pieszych unoszą rękę do góry, żeby zasygnalizować temu kierującemu, że halo, jestem tutaj, będę teraz przekraczał to przejście.
0: Bardzo mi się to podoba i zastosuję to u siebie. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie opowiadała o bezpiecznej jeździe jesienią. To były bardzo dobre rady. Z młodszym aspirantem Nikolą Podzińską na pewno jeszcze będziemy nieraz o bezpiecznej jeździe mówić.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Zupełnie zmieniamy temat. Teraz będzie o festiwalu Okolice Literatury. Małgorzata Mura rozmawiała z Krzysztofem Lichtblauem z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i dyrektorem programowym festiwalu Okolice Literatury, a również z panią Anną Gąsiorowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
3: Okolice Literatury, 8. edycja festiwalu, październik, należy do biblioteki. Temat tym razem turystyka. Skąd taki pomysł?
4: Temat jest nośny, bo sama turystyka jest czymś, co Polacy coraz chętniej uprawiają, więc to taki jeden argument. Ale drugi, to zależało nam na takim zniuansowaniu tego wszystkiego. Nie chcieliśmy zrobić po prostu mapy, gdzie jeździmy ze znaczeniem Egiptu, Tajlandii, Austrii, tylko dać bardziej problemowe rzeczy i wydaje mi się, że to nam się udało w tym roku.
3: No właśnie, bo na liście tych takich dyskusji bardzo różne oblicza turystyki, nawet takie, nad którymi być może niektórzy się nie zastanawiają tak na co dzień.
4: Tak, i staraliśmy się znaleźć takie tematy trochę nieoczywiste, nawet znaleźliśmy tematy nieoczywiste, które jeszcze nie znalazły się w literaturze, więc może ta turystyka za parę lat wróci, jak te trendy gdzieś tam będą się zmieniały.
3: Powiedzmy może, jakie oblicza turystyki czekają nas właśnie w trakcie spotkań dla tych starszych?
4: Rozmawiamy, czy Szczecin istnieje, takie popularne hasło memowe, ale chcemy porozmawiać o samej turystyce w Szczecinie, jak ona się zmienia, i dlatego zaprosiliśmy ludzi, którzy tym Szczecinem zajmują się od różnych stron, ale porozmawiamy też o turystyce zarobkowej, ezoturystyce, granicach turystyki, czyli tym, jak wyniszczamy inne kraje podróżując, czy turystyce wojennej, czymś bardzo na czasie, bo nasi goście Daria Mikulska i Tomasz Szerszeń, Daria, autorka książki o pograniczu palestyńsko-izraelskim i tej wojnie, która teraz się toczy, jak tam podróżujemy i co stamtąd oglądamy, co nam media pokazują. I Tomasz Szerszeń, autor książki Być gościem w katastrofie, który pokazuje konflikt ukraiński, jego media. parafialne jakby rzeczy, które nas dotyczą.
5: A na zakończenie festiwalu taki smaczek, ponieważ

0: Turystyka kulinarna. Będzie to spotkanie z Bartkiem Kierzunem, a poprowadzi go też osoba, która jest bardzo znana w Szczecinie, jeśli chodzi właśnie o te sprawy związane z dobrym smakiem, czyli Hania Beza.
1: Czego mogą się spodziewać mieszkańcy, którzy przyjdą na takie spotkanie dla dorosłych? To jest wykład, dyskusja?
2: To są zdecydowanie dyskusje i zazwyczaj, i to nam się udaje od 8 edycji, to jest chyba największą satysfakcję z tego mamy. Może zaczynamy tą grupą panelową, czyli rozmową z naszymi gośćmi, a później przechodzimy do rozmowy z ludźmi i oni zadają pytania i oni wypowiadają się na temat swoich doświadczeń. Więc mam nadzieję, że to będzie, tak jak w poprzednich edycjach, takie interaktywne. Trochę pogadamy o doświadczeniach gości, a później porozmawiamy o Państwa doświadczeniach.
1: Spotkania są biletowane?
2: Wszystkie wydarzenia są za darmo. Warsztaty, które mamy i dla dzieci, i dla dorosłych są na zapisy, bo tu liczba osób jest ograniczona, więc po prostu musimy się zapisać, ale też bezpłatnie.
1: Jedno ze spotkań, o którym też wspomnieliśmy, czy Szczecin istnieje, to tak mi się skojarzyło, że też wy jako biblioteka zachęcacie często czytelników do chodzenia po Szczecinie właśnie w ramach różnych spacerów i to dużym zainteresowaniem taka miejska turystyka się cieszy, prawda?
2: Tak, to jest absolutny hit. W wakacje też prowadziliśmy kilka takich spacerów i to naprawdę jesteśmy grupami, jak spacerujemy, które się wyróżniają, bo to jest tłum ludzi. My zahaczamy oczywiście o literaturę, bo to są nasze wątki. Na Szczecin w literaturze bardzo często się pojawia w ostatnich latach i mieszkańcy bardzo, bardzo chętnie w takich spacerach uczestniczą.
3: Bardzo ciekawe wydarzenie. Gośćmi Małgorzaty Mury byli Krzysztof Licht-Blau z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektor programowy festiwalu Okolice Literatury i Anna Gąsiorowska z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Dodam tylko, że szczegóły festiwalu Okolice Literatury można znaleźć na stronie internetowej www.okoliceliteraturypisaneraz.pl. Na początku naszego dzisiejszego spotkania anonsowałem zaproszenie do lasu. Słowa dotrzymuję, a więc zapraszam do lasu.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: To będzie wyjątkowy spacer do lasu, bo po pierwsze jesienny, a więc przepiękne okoliczności przyrody, po drugie w obecności pasjonata, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno Macieja Morawiaka, to nadleśnictwo oczywiście wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I po trzecie będziemy mówić o samych przyjemnych sprawach. Zapraszam.
4: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Mamy jesień, w niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla Pana i prywatnie i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno, jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
5: Powiem Panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, ale również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to, jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia, ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
3: Zajmijmy się jesienią. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w nadleśnictwie Drawno, co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
5: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie. Wszyscy szukają grzybu, ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzanego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, które ubiera się o tej porze roku las.
3: Wspomniał pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też. Czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy? Nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład. Czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
5: Tak, są miejsca. Szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie, na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej, a jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. Choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
3: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
5: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka. Bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Tak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie. Ale ta aktywność sójek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaaferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sójka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu, pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy. Być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała, a dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szanse na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia w pościętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także sójki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężko nasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
3: Jesteśmy dziś w Nadleśnictwie Drawno, wchodzącym oczywiście w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Spacerujemy po lesie w pięknych jesiennych okolicznościach przyrody w obecności Macieja Morawiaka, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, który opowiada nam o przeróżnych ciekawostkach dotyczących zachodniopomorskich lasów. Zapraszam do wysłuchania dalszej części rozmowy.
4: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
5: Zdecydowanie. Tak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą, także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądruje im tych zapasów dzik, czy nie odnajdą tych ukrytych żołędzi sarny, które bardzo chętnie z nich korzystają. My możemy podobnie, tak jak dziki czy sarny, zabierając te zmagazynowane przez sójkę nasiona, utrudnić jej przetrwanie zimy. Także zdecydowanie, jeżeli znajdujemy w lesie ukryte w grupach po kilkanaście żołędzie albo znajdujemy bukiew tak zagadkowo wciśniętą gdzieś w napływy korzeniowe przy pniu, w miejscu po jakimś wywrocie, to zdecydowanie powinniśmy to zostawić, ponieważ ten ptak zrobił to nie bez przyczyny. Jeżeli nie zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zima. Jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sójka je ukrywa, jest zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
3: A czy w Nadleśnictwie Drawno można usłyszeć popisy jeleni, myślę o rykowisku?
5: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolory, kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę, tak mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć ryczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
3: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia, po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w Nadleśnictwie Drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda, jakby był martwy?
5: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, której będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu. Dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczny i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
3: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
5: Nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów, w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie, obserwujmy je z takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń, mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie, także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką i dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
3: Tak pięknie o lesie opowiadał nam Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: A teraz zapraszam na polowanie, ale polowanie bezkrwawe, z fotografem, filmowcem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem. Pan Krzysztof opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie specjalizuje się w ptakach, choć nie tylko ptaki fotografuje i filmuje. Zapraszam na spotkanie.
4: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
6: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę być o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
3: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
6: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy na zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
3: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
6: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem, takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
3: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
6: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani B, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
3: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
6: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo na przykład tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
3: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak obfituje w przyrodę.
6: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat. Oczywiście co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajne, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz to bym się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa. Tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi: co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. A mówię: panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. Ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie. I potem do polic na przyjęcie ślubne.
3: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Pan Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec, przyrodnik, znawca przyrody, znawca ptaków, pasjonat, opowiadał o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. No głównie ptaków, jak słyszeliśmy, ale pan Krzysztof fotografuje nie tylko ptaki, a zdjęcia, filmy są absolutnie rewelacyjne.
4: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
3: Zostajemy jeszcze w temacie natury i wracamy na chwilę do lasu. No może na dłuższą chwilę, idziemy na grzyby. Kto nie lubi zbierać grzybów? No pewnie znalazłoby się parę osób, które się może boją, może nigdy grzybów nie zbierały, ale po prostu boją się, że zbiorą coś, czego nie powinny. No i o tym będziemy między innymi rozmawiać, o okazach również. Pani Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. I na grzybach zna się bardzo dobrze.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
3: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
7: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
3: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
7: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
3: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
7: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
3: bardzo proszę.
7: To mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb. pukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco.
3: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
7: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
3: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
7: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
3: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
7: A tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
3: Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa Resco, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Pięknie opowiadała o grzybobraniu i o konkursie. Ja dodam tylko, że ten konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to największy grzyb jadalny, nieblaszkowy, a drugi największa kania. A adres strony internetowej jeszcze www.resco.szczecin.lasy.gov.pl. Tam są wszystkie szczegóły na temat tego konkursu.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Radio Złote Przeboje.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Bogdan Widawka, witam ponownie. Cieszę się, że znów jestem z Wami. Jak zwykle nasza audycja trwa niespełna godzinę, no ale w tym czasie spotkamy się z bardzo ciekawymi gośćmi i usłyszymy wiele ciekawych opowieści, również bardzo ważnych rad. Zaczynamy od sezonu grzewczego, który już trwa, a żeby ten sezon grzewczy był bezpieczny, musimy o parę spraw zadbać.
11: Zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście, jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
10: Więcej takich dobrych rad i informacji już za kilka chwil. Dobre rady przekaże nam też szczecińska drogówka.
12: My zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No, wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu.
10: Tak jest, odblaski, bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jesienią, kiedy szybko zapada zmrok, późno robi się jasno rano. Do tego tematu na pewno wrócimy w ciągu najbliższej godziny. Zajrzymy też na polowanie, bezkrwawe polowanie.
13: Bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona.
10: To tylko skrót 3 spotkań z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszej audycji. Gości oczywiście jest więcej. Bogdan Widawka, jeszcze raz gorąco zapraszam.
9: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
10: Mamy jesień, mamy sezon grzewczy, który już się rozpoczął, a to oznacza, że pojawiają się też niebezpieczeństwa, o ile nie zadbamy o sprawne działanie naszych urządzeń. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest nasz dzisiejszy pierwszy gość.
9: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
10: Tlenek węgla to jest przyczyna wielu waszych interwencji. Czy to jest duży odsetek w ogóle wyjazdów w okresie grzewczym do wezwań?
11: Oczywiście liczymy się, że na początku października, czyli jak zaczyna się okres grzewczy, rozpocznie się też intensywne grzanie naszych domów. To z kolei skutkuje tym, że zwiększy się na pewno ilość interwencji zarówno związanych z emisją tlenku węgla, jak i pożarów przewodów kominowych. Na całe szczęście dzięki wdrożonym akcjom takim jak Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa czy Czujne Zachodniopomorskie widzimy postępy, czyli mieszkańcy Pomorza Zachodniego montują w swoich domach czy to autonomiczne czujki tlenku węgla czy czujki dymu. One oczywiście w porę ostrzegają o zagrożeniu. Jesteśmy dysponowani na czas, czyli udaje się tutaj uniknąć w większości oczywiście przypadków ofiar śmiertelnych. Mówimy z reguły o potruciach, ale nie ofiarach. Także to jest bardzo ważne i z tego się cieszymy, bo coraz częściej w zgłoszeniach dostrzegamy, że o zagrożeniu właśnie informuje domowa czujka tlenku węgla lub dymu.
10: Porozmawiajmy jeszcze trochę o pożarach sadzy w kominie, bo mam wrażenie, że jednak nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tam, gdzie są kominki w okresie grzewczym, nie wszyscy jednak tych przeglądów dokonują. Czym to grozi?
11: No przede wszystkim zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście taki jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu. A w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
10: To też regulują odpowiednie przepisy, utrzymywanie w należytym stanie takich przewodów kominowych, czyli znowu wracamy do kominiarza, który tymi sprawami się zajmuje i wizyta takiego kominiarza jest konieczna, chociażby z tego powodu, przede wszystkim oczywiście z powodu naszego bezpieczeństwa, ale również z tego powodu, że gdyby tak się zdarzyło i doszło do jakiegoś problemu, no to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, jeżeli nie będziemy mieć takich badań.
11: Tak, oczywiście tutaj no, w przypadku pożaru domu czy budynku mieszkalnego straty naprawdę mogą być duże, mimo tego, że przyjedziemy na miejsce, no, nie zawsze jesteśmy, w zależności od tego, w jakim stopniu ten pożar się rozwinie, nie zawsze jesteśmy w stanie od razu ten pożar ugasić, także tutaj warto o tym pamiętać, ale przede wszystkim jednak nasze zdrowie i życie.
10: Jesień to też interwencje na drogach, bo pamiętajmy, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna to taka instytucja, która pomaga wszystkim ludziom, a więc również w przypadku wypadków takich ciężkich, dużych kolizji na naszych drogach pomagacie dotrzeć do tych poszkodowanych. Jesień, czy to też jest taki czas, kiedy tych wyjazdów do wypadków drogowych, komunikacyjnych jest więcej?
11: Tutaj może nie ma takiej reguły, bo oczywiście z jednego sezonu, czyli mówię o sezonie wakacyjnym, wchodzimy w ten taki jesienny. No wiadomo, nasze województwo ma dostęp do morza, także tutaj ruch turystyczny też w sezonie letnim jest dość znaczny, także w naszym przypadku możemy chyba mówić, że ten w cudzysłowie oczywiście sezon na zdarzenia komunikacyjne trwa cały rok. Oczywiście tutaj wiadomo, że wcześniej robi się ciemno, także warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, jeżeli poruszamy się pieszo, rowerem czy innym pojazdem. To jest absolutne minimum. Zabezpieczyć się również w kamizelkę ostrzegawczą, tak by dać kierowcom szansę nas zauważyć. No i przede wszystkim też apel do kierowców, aby też starali się odpoczywać, jeżeli są zmęczeni, nie ma sensu tej naszej jazdy zbytnio przedłużać, lepiej odpocząć, tak by bezpiecznie dojechać do celu.
10: Wy zawsze jesteście gotowi, to jest oczywiste, wszyscy o tym doskonale wiemy, natomiast chciałbym zapytać, czy sezon grzew, czy w ogóle jesień przed zimą, ten taki czas przygotowań do zimy, czy to jest też czas większych, bardziej intensywnych ćwiczeń u was w Straży Pożarnej?
11: Strażacy ćwiczą cały rok. Mhm. Jesteśmy w gotowości 365 dni w roku, także dla nas nie ma tutaj reguły. Doskonalenie zawodowe, które realizują strażacy z podziału bojowego, realizowane jest na bieżąco we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Również często druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych włączają się również we wspólne ćwiczenia z nami. Także można powiedzieć, że jesteśmy w gotowości cały czas również doskonalimy swoje umiejętności.
10: Oby tych wyjazdów było jak najmniej, a te, do których jedziecie, zawsze skończyły się sukcesem i nie kończyły się tragedią. Tego życzę.
11: Dziękuję bardzo.
10: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym gościem, opowiadał o bezpieczeństwie oczywiście podczas sezonu grzewczego, ale o tym bezpieczeństwie dużo może też powiedzieć nasz kolejny gość. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
8: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
10: Czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
14: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu, możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
10: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
14: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać.
10: I do tych tematów na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie i to był nasz kolejny gość.
8: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
10: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre bardzo ważne, ale też ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
10: o 30 groszy za metr sześcienny zużytej wody albo o 3 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. O tyle od przyszłego roku mają wzrosnąć w Szczecinie opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka nie jest duża, ale będzie kolejną w ciągu 2 lat, podaje Szczecińska Wyborcza. O nowych stawkach urzędnicy informowali niedawno podczas posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Szczecin. Radni zajmowali się projektem uchwały, który będzie głosowany na sesji w połowie miesiąca. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Na pewno jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Miny lotnicze leżały na dnie Bałtyku w miejscu planowanej inwestycji. Wojskowi zamiast je zdetonować wybrali metodę bezpieczniejszą, ale i tak nie pozbawioną ryzyka. Do unieszkodliwienia było łącznie 5 brytyjskich lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej, odkrytych podczas badania dna w miejscu, gdzie ma powstać falochron nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Łączna masa niewybuchów to blisko 3,5 tony. Miny zostały skutecznie zneutralizowane przez metodę deflagracji. Deflagracja to zainicjowanie spalania materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz korpusu miny. Proces przebiega znacznie wolniej niż detonacja, dzięki czemu nie powstaje potężna fala uderzeniowa, która mogłaby zagrozić ludziom, statkom, infrastrukturze i morskiemu środowisku. Poniedziałkowa operacja przebiegła jednak bez niespodzianek. Szeroko o tym pisała Szczecińska Wyborcza. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia, teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
15: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
10: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim, ale to nie oznacza, że kończymy program. Wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcamy. Zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu.
9: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Jesień zawitała do nas na dobre. Będziemy rozmawiać teraz o warunkach atmosferycznych pogarszających się jesienią. Jeździ się coraz gorzej. Musimy mieć pełną koncentrację podczas jazdy, nie tylko samochodem, ale też rowerem. Również podczas poruszania się po jezdni pieszo czy przechodzenia na pasach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem. Będziemy rozmawiać oczywiście o bezpieczeństwie na drogach jesienią.
9: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
10: Chciałbym zatrzymać się na chwilę na przejściach dla pieszych, po których nie wolno rowerzystom przejeżdżać, jeśli tam nie ma ścieżki rowerowej. Oni powinni zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Podobnie jest z hulajnogami elektrycznymi. Czy to jest w Szczecinie problem?
12: Tak, tutaj jeżeli mówimy o tych przejściach dla pieszych, to tylko i wyłącznie na tych przejściach, na których jest wyznaczony ten przejazd rowerowy, możemy wtedy przejeżdżać czy to rowerem, czy to hulajnogą. Nie jest on, uważam, jakoś nagminnie tutaj obserwowany przez policjantów ruchu drogowego, ale no oczywiście za każdym razem, jeżeli taki policjant zauważy osobę, która porusza się czy to rowerem, czy hulajnogą i przekracza przejście dla pieszych, kiedy powinien prowadzić ten swój pojazd, a nie przejeżdżać przez to przejście dla pieszych, policjanci podejmują wobec takiej osoby interwencję. I tutaj nie chodzi w szczególności o karanie takich osób, tylko o uświadamianie, że jest to zarówno zagrożenie bezpieczeństwa dla nich, jak i dla kierujących i pieszych, ponieważ kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych, widząc, że po tym przejściu będzie przechodził tylko i wyłącznie pieszy, jest w stanie ocenić, czy widzi tego pieszego i jest w stanie zwrócić na to uwagę. A rowerzyści najczęściej, jak już wjeżdżają na to przejście dla pieszych, no to wiadomo, z całkiem inną prędkością niż taki pieszy, który by na nie wchodził. Więc tutaj kierujący może mieć troszeczkę mniej czasu, żeby na to zareagować.
10: A jeśli jest przy przejściu dla pieszych ścieżka rowerowa, i zbliża się do takiego przejścia rowerzysta, to kto ma pierwszeństwo?
12: Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy znajdzie się już na tym przejeździe rowerowym. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż z pieszym. Pieszy ma pierwszeństwo w momencie, kiedy dochodzi do tego przejścia dla pieszych, a rowerzysta dopiero w momencie, kiedy się na nim znajdzie. Także tutaj jest taka troszeczkę różnica w tym wypadku. Dopiero kiedy niestety dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, wtedy policjanci na miejscu oceniają, jak który z kierujących mógł zareagować i czy tutaj zostało wymuszone na kimkolwiek pierwszeństwo, co nie zwalnia oczywiście nikogo z tego, aby to przedpole obserwować, przewidywać, a w szczególności no, pamiętać o tej zasadzie takiego ograniczonego zaufania do tego drugiego uczestnika ruchu drogowego. Próbujmy przewidywać, co się może zdarzyć na tej drodze. Często jesteśmy w stanie to zrobić.
10: Ja bym chciał zapytać panią o światła na przykład nad ranem czy w nocy. Sam bardzo często nad ranem dojeżdżam do redakcji i przyznam się szczerze, że wielu kierowców jeździ samochodami, które mają światła, te światła świecą wszędzie, ale nie tam, gdzie powinny. Czyli właściwe ustawienie świateł w samochodach. Również w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim też są prowadzone różnego rodzaju akcje. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Chyba tak się nazywa ta akcja.
12: Tak, zgadza się. Jeżeli mówimy o światłach w pojeździe, to należy pamiętać, że światła ustawiamy też do tego, ile osób przemieszcza się pojazdem oraz czy pojazd posiada ładunek. Bo w zależności od tego może on się znajdować troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, on się podnosi lub obniża, w zależności od tego, jakie ma też obciążenie dany pojazd. Więc ta regulacja zależy właśnie w szczególności od tego. Dodatkowo należałoby też zwrócić tutaj uwagę na czystość tych reflektorów, żeby były one jednak przejrzyste i żeby te światła no, zdawały egzamin w postaci takiej, żeby właśnie oświetlały nam to przedpole, a w szczególności, żeby właśnie nie oślepiały tego pojazdu, który nadjeżdża z naprzeciwka. Jesteśmy je w stanie w taki sposób wyregulować, żeby ani nie oślepiały pojazdu z naprzeciwka, a nam w o wiele szerszym aspekcie pokazywały, co się dzieje na drodze. Tylko tutaj w szczególności właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, żeby były one odpowiednio wyregulowane. Często też, niestety, zdarza się tak, że ludzie poruszają się pojazdami, gdzie gdzieś tam jedna żarówka, a to z przodu, a to z tyłu nam się przepaliła i chcemy tylko przemierzyć jakiś mały odcinek drogi, a w takich warunkach zmierzchu może być to bardzo niebezpieczne, ponieważ drugi pojazd może w nieprawidłowy sposób ocenić szerokość naszego pojazdu lub to tak naprawdę właśnie jak dużym pojazdem się przemieszczamy, co może powodować niebezpieczne w skutkach zdarzenia.
10: Kiedy mogą, a kiedy muszą piesi i rowerzyści używać odblasków i świateł?
12: Jeżeli mówimy tutaj o pieszych najpierw, to tak naprawdę my zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu. Spotykamy się również z tym, że piesi zakładają odblask w odcinku pomiędzy kostką przy stopie, a kolanem. Wtedy też pojazd nadjeżdżający jest w stanie zauważyć takiego pieszego. Jeżeli na przykład mówimy o rowerach, rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, a z tyłu w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o takim kształcie innym niż trójkąt. Chyba, że też wracając do pieszych, będziemy tutaj mówić o poruszaniu się poza terenem zabudowanym, no to wtedy jak najbardziej pieszy ma obowiązek nosić ten element odblaskowy.
10: Mówiliśmy o wszystkich tych utrudnieniach, o niebezpieczeństwach związanych z jesienią, z warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a ja bym chciał na koniec jeszcze panią zapytać, już tak łagodząc zupełnie naszą rozmowę. Gdzie pani najbardziej lubi wybierać się jesienią w Szczecinie? Gdzie jest jesień najpiękniejsza?
12: Ja myślę, że Szczecin cały jest piękny jesienią. Bardzo ładne są jasne błonia, okolice.

0: z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie była naszym gościem.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
16: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz.

0: 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Reklama.
4: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
5: A w Radiu Złote Przeboje trwa specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z Markiem Dutkiewiczem, autorem tekstów, który współpracował z całą masą fantastycznych artystów, jak chociażby Urszula czy też Budka Suflera.
6: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Witam serdecznie. No, takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
6: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówkę z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
7: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony.
6: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
7: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
6: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
7: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takie audytorium, na pewno nie. Ostatnio już przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
6: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u. Co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
7: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No, Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy i ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy zdali nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
6: klasycznych.
7: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że zespół Who po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
6: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki, bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
7: tak,
6: etapie.
7: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
6: Ten test, tak?
7: Tak, test w Znieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, może zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwą. Drugim, no przerażowali to oczywiście, Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał no, drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywa takie take it, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, no tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaszkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, no wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie wąskiej, taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z Budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaszkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie? Jolka, pamiętasz, no to jest nowy singiel Budki Suflera. No, a reszta, jak mówię, to już jest historią.
6: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
7: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus, arabów, najwyższy...
6: Mikrobus.
7: Tak, najwyższy to był mikrobus, tak.
6: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
7: Chyba nie. No w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent, powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo, będziesz zadowolony, po czym... dopadłem do tego nagrania, okazało się, że jednak nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... Sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespół The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychany był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut już jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No, upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
6: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z Tantiem. W Polsce
7: owszem,
6: chyba nie bardzo.
7: Owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez. Podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec, Hugh Grant, gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, którą napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet żebym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu prostu nie da się osiąść na laurach. No, jeszcze nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych anten było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No. Każdy na dobrą sprawę może nagrać bardzo przyzwoite nagranie, wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
6: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
7: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Ktoś, kto, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby nawiązując do tytułu pieśni rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowę takie kaski motocyklowe z goglami i to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi, to jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
6: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść, ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
7: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Przecież ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana Pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenia z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
6: A w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, Edyta Bartosiewicz. Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
8: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
6: No nie ma to jak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
8: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
6: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
8: Ja ci coś powiem. Dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. Mhm. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem. Mhm.
6: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
8: No pewnie, no to jest obowiązek. Aha. No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Mhm. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu, wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
6: No właśnie hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, to dobrze jest.
8: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
6: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
8: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować. Te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie, praktycznie. I bałam się podejść. I wytłumacz mi, dlaczego? Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
6: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
8: A Artur pogadał tam z chłopakami?
6: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze
8: stylem. O, wow!
6: Tak?
8: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów panowie usmażyli.
6: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
8: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo gram na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no, co prawda byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
6: Poprawię się,
8: tak.
6: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
8: 50. Tak.
6: Poleciałaś do Londynu.
8: To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie. Mhm.
6: To tak trochę jak Madonna.
8: A co, ona też tak zrobiła?
6: No, ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
8: Wiesz co, ale co, z Włoch?
6: Nie, z Detroit chyba.
8: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze, Po pierwsze, to jest ten sam kraj w jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
6: Tak.
8: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały, no, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi jak ten...
6: Taki był klucz przed laty wyboru szkoły.
8: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
6: Dokładnie.
8: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że mnie ukatrufi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce, tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
6: Czyli wspinałaś.
8: Potem że rodzaj, mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheese z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
6: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbka tajemnicy.
8: To musi być za krótko.
6: Za krótko jest.
9: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy. Wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
8: Kiedy mówiłam, tak?
6: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
8: Renowatio? Tak, tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
6: wypiera
8: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaj się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak?
6: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, Koziorożca, Urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
8: to była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych realizacji.
6: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
8: Też nawet nie pamiętam.
6: Albo 600, więc pewnie...
8: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
6: pewnie,
8: wiesz?
6: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
8: Ale w sensie?
6: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
8: A, żeby to przeskoczyć.
6: Zbliżysz się do tego wyniku?
8: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. w zeszłym wieku.
6: W zeszłym wieku,
8: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Mhm. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
6: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na...
8: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. Mm-hmm. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? Niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie... przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby, to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Cieszę się, że one są wciąż puszczane.
10: No i to na dzisiaj wszystko w tym specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
9: 10 października, Radio Złote Przeboje. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
10: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
11: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
10: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space prowadzącej sondaż.
12: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
10: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem. 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wyszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam. Radio Złote Przeboje. Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym wdzianku. Kombi sen się spełni na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a my wciąż mamy dla Was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 Wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każdy daje Wam po 300 złotych. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A, to pędzę.

0: Kaufland.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no że śpiewa, to wiemy, a że biega, no, biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no, po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Ile masz lat?
14: Ej, o wiek się nie pyta.
13: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
14: Teraz mnie zaciekawiłaś.
13: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
14: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
15: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: sama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
10: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, 9:00 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
11: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza. Jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
12: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
11: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
13: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
11: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 złotych. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
14: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
11: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem. W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Masarak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Reklama.
16: Dzień dobry, weekend.
17: Dzień dobry.
16: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

w Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapasz.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Reklama.

Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kawalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak. Nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

I te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: niskie ceny.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
6: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim w Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
7: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
6: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15.00 na skwerze kuracyjnym.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem? Województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. I tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam. W Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
20: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
21: Za mnie.
22: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. No bywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
7: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Martika w radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Gwaldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla Was wiadomości.
8: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzamiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
9: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
8: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
7: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło? Radio Złote Przeboje. Nie szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli w tym dla wszystkich trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Shaggy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
6: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat, no i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Moi Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
17: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals.
18: Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
19: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
20: Reklama.
21: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku,

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a w naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
16: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie miał w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
15: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
17: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana.
18: Ja imię? Na czarno. Tomuś.
17: Imię? Tomuś, tak.
18: Nazwisko?
17: Nazwisko?
18: Rogalska.
17: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
18: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
17: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, luku takim naprawdę.
18: Lekka opalenizna hiszpańska.
17: Nie zaszkodzi, senior. ¿Cómo estás?
18: Vamos, vamos.
17: Vamos, do 15.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym. Bo my wychowaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężkowicko Rożnowskiego, jeśli miałabym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą jadąc do ciebie dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był naprawdę.
1: Który?
2: Mateusz. No, Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę. Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do Was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami, do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel

Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie to powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. My... No, przepraszam, ale ja do 8 klasy szedłem podstawowej, ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka, jesteśmy radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pectus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem, czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie,
2: no to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład. Na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
15: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
17: Tylko jedna osoba z tym złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
16: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
17: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
16: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod pod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W Orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
16: Zachmurzenie duże w północno-zachodniej Polsce, możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
18: Senioras y señores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
19: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
18: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
19: Tomek José Szczepanik.
18: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze dwie godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
19: Ależ to minęłoż.
18: Ależ to minęłoż.
19: Ależ to minęłoż.
18: Senores.
19: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Nie, jestem zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za 20. Proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisania utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: Szczepaniku. Powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa?
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem. Dlatego, że mieliśmy taki okres czysto rodzinny, po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenkę. Tak.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajesz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał.
3: Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: Teraz... we Fiacie 126B.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasno. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach. Muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie,
1: tak?
2: Ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek,
1: ja nie, tam stawiam
2: aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No, no właśnie. No ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan, Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie są warunki dla artysty, ale przestań.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
5: doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
11: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
12: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
14: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę. Mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, wilgotna, nieco chłodniejsza, południe słoneczne, wyspy, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue, The Locomotion.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Ile masz lat?
9: Ej, o wiek się nie pyta.
8: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
9: Teraz mnie zaciekawiłaś.
8: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
9: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
10: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie. Nie.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już pięciokrotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
14: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
13: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
15: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
13: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
13: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
16: Lepienie pierogów.
0: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem, na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
2: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
1: No to...
2: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
1: Okay? Okej, dobrze, umówieni.
3: Autopromocja. W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
4: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność
2: sport,
1: fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz, Monika,
1: rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią.
1: On jest zrobi- na

0: zrobiła sobie badania.
1: Aha.
0: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
0: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
0: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. W Olszczach tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę
0: ćwiczyć
1: w domu.
0: Deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha. Gra!

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygodę z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz. To tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy, ma sens. Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Ile masz lat?
12: Ej, o wiek się nie pyta.
11: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
12: Teraz mnie zaciekawiłaś.
11: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
12: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
13: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia.
2: No nie mam takich.
3: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
3: No kawka z żoną to jest taki też...
1: No może
3: pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: To kaweczka.
3: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie popołudniem po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
3: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi, tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść i lubimy jeść dobre rzeczy. Takie
1: gotować
3: smaczne,
1: też dobre
3: takie
1: rzeczy.
3: Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tomku Szczepaniku, czego ci życzyć? Czego życzyć ci? Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. Nie przestawaj. Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku.
1: Zdrowia, zdrowia i...

0: z żoną.
1: O, widzisz.
0: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
0: Zapraszamy na program.
1: Absolutnie.
0: Hitster. Oglądajcie. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
4: Autopromocja. Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
16: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
15: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie trzytygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
17: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
15: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Trzy minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red, za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: Kawałek po kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych 3 fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami 2-sekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze 2 fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta!
6: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
8: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Panie Pascalu,
2: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4...

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: Nie wiem jak wy, ale ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Reklama. Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy, Władimira Zełenskiego, to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
13: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
12: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17-18. 3 minuty po 16. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B i The Hooters.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój Tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie. A do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 30 przyda wam się przed 17.
0: Kawałek po kawałku.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
17: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Reklama.
19: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman. I love

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
21: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
20: Czyli frosty kupiłeś?
21: Prościej się nie da.
22: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: Kawałek po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania przypomnę dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości 6-sekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224-4-3-0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224-4-3-0 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17.

Ach, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: To influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
1: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
1: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17:00. W tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
13: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicje.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
14: A to pani zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Ile masz lat?
18: Ej, o wiek się nie pyta.
17: Spokojnie, nie pytam o metrykę.
18: Pytam, co mówi twoje ciało.
17: Teraz mnie zaciekawiłaś.
18: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
17: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
19: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Kawałek po kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, do dna cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się pod 2244430. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos. Kto wykonuje ten wielki złoty przebój?
2: ABBA.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy dla was w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To ABBA.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Reklama.
16: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboja. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości. Jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
16: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
15: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
17: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem
10: gościem, on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
15: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy. A w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Jak co tydzień w sobotę, program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynowska. A jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

0: Czas gwiazd.
1: Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, Vince Ricci Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrać zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Reklama.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 000 000 i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Johnny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Meksyku. Got a black magic woman. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

Ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazon Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mam, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
22: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj muzyka latynoska i za moment dowiecie się, jak to było z tym kawałkiem Lambada, kto tak naprawdę jest autorem tego przeboju, a w tej chwili człowiek, który też absolutnie na muzyce latynoskiej się wybił i jest jego symbolem. Enrique Iglesias, Bailamos. Proszę głośno śpiewać refren w domach, w samochodach. gdziekolwiek jesteście.

0: Czas gwiazd.
1: Kaoma to jeden z tych zespołów, które kojarzą nam się z jednym przebojem, jaki trafił chyba w każdy zakątek świata. Kaoma nie powstała spontanicznie jako grupa przyjaciół, która od lat wspólnie grała muzykę. Był to taki projekt stworzony przez francuskich producentów z myślą o wypromowaniu lambady, czyli zmysłowego, dynamicznego tańca towarzyskiego pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego i pod to też podciągnięto dobrze znany nam numer.

Ale żeby była jasność, Lambada to nie jest także utwór grupy Kaoma. Po latach wyszło, że piosenka okazała się plagiatem, a po licznych procesach prawa autorskie wróciły z Brazylii do Boliwii i zespołu Los Kiarkas. I proszę, macie anegdotę na sobotni wieczór, a my słuchamy Lambady w Radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie
0: mam?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Panie Pascalu,
0: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
0: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
8: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.

0: Czas gwiazd.
1: Pamiętacie lato 1996? Bo właśnie wtedy z głośników płynęło piosenka śpiewana po portugalsku z refrenem, który właściwie nie wymagał tłumaczenia, choć są tacy, którzy w tekście słyszeli polskie słowa. Maciej poczuł tampon. Tak spotkałem się kiedyś z taką interpretacją.
2: Maciej poczuł tampon.
1: Zespół Cachapixu powstał w 1985 roku w Brazylii, dokładnie w samym sercu Amazonii. Łączył forró, czyli muzykę północno-wschodniej Brazylii, z lokalnymi rytmami i tradycją boi bumba. To właśnie

Ten drugi element okazał się kluczem do sukcesu, bo to nie tylko muzyka, ale też widowisko folklorystyczne z tańcem, barwnymi kostiumami, bębnami i opowieścią o symbolicznym byku. Piosenka stała się mega przebojem na starym kontynencie. Singiel we Francji zyskał status platynowej płyty, a sam album Festa du Boy Bamba sprzedał się na świecie w nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Utwór też okupował czołowe miejsca listy przebojów właśnie we Francji, ale też w Belgii, Hiszpanii czy też Holandii oraz był bardzo, bardzo popularny w Polsce. To posłuchajmy.

Czas gwiazd. A kiedy w 1999 roku w radiu pojawiło się Living La Vida Loca, wszyscy natychmiast zwrócili uwagę na Rickiego Martina. Rozpięta koszula, ruchy bioder, szeroki uśmiech i refren, który od razu wpadał w ucho. Tyle, że Ricky Martin nie był debiutantem. Zanim podbił amerykański rynek, miał za sobą kilkanaście lat kariery i to rozpoczętej, gdy jeszcze był dzieckiem. Nie mając jeszcze 10 lat, występował w reklamach telewizyjnych, a już jako 12-latek dołączył do Menudo, jednego z najpopularniejszych latynoskich zespołów młodzieżowych tamtych czasów.

No dobrze, ale skąd wzięła się ta piosenka, od której zacząłem, czyli Living La Vida Loca? Na pomysł wpadł producent Desmond Child, który współpracował z Bon Jovi przy Living on a Prayer. Może dlatego chciał połączyć gitarowe brzmienie z latynoską energią i tańcem.

szukając odpowiedniego tytułu, myślał o hiszpańskich wyrażeniach, które zrozumiałby również ktoś nie znający tego języka. Wspominał w jednym z wywiadów o reklamie meksykańskiej restauracji i określenie Polo Loco, czyli szalony kurczak. No i z tej zabawy słowami narodziło się Living La Vida Loca, czyli w przybliżeniu życie na wariackich papierach. Słuchamy, Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dzisiaj muzyka latynoska w Radiu Złote Przeboje i postaram się Was nieco zaskoczyć jedną z moich muzycznych propozycji, ale po kolei. Teraz z racji, że mamy sobotni wieczór, zdecydowanie trzeba się rozbudzić. Las Ketchup, a serehe.

Czas gwiazd. Belinda Carlisle kojarzy się przede wszystkim z takimi przebojami jak Heaven is a Place on Earth, Circle in the Sun czy też La Luna. Jej głos ma w sobie coś charakterystycznego, jest dosyć głęboki, lekko zachrypnięty, a jednocześnie bardzo melodyjny. No ale zanim została jedną z rozpoznawalnych wokalistek popu lat 80., zaczynała w zupełnie innym świecie, bo w punkowych klubach w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił jako perkusistka. Słuchała m.in. The Beach Boys, The Animals czy też Cat Stevensa.

A piosenka La Luna powstała trochę na przekór ówczesnej mody pod koniec lat 80., gdzie dominowały głównie syntezatory. No a tutaj mamy m.in. hiszpańską gitarę, czy też akordeon, czerpiąc wiele z muzyki latynoskiej. To słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje na chwilę zmienię się w pana od muzyki, zadając jedno ważne pytanie. Czym jest muzyka latynoska? Może to? Albo to? A może jeszcze to? Słyszycie tę różnorodność? No bo to nie jest jeden gatunek, lecz bardzo szerokie określenie muzyki wywodzącej się z Ameryki Łacińskiej. Znajdziemy tutaj zarówno taneczną salsę, romantyczną bachatę, brazylijską bossanowę, jak i pop i rock z latynoskimi wpływami. A niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sam nie zanucił. Na. Mamy tutaj trochę jazzu, trochę bluesa, szczypty też muzyki latynoskiej. No i sam zespół, jak nazwa wskazuje, czyli Vaya con Dios, pochodzi z Belgii. Tak, z Belgii. Wszystko za sprawą wokalistki Dani Klein i jej ojca, który słuchał muzyki brazylijskiej.

o czym jest sama piosenka Nej na na na? O dobrej zabawie z przyjaciółmi. Mamy tutaj historię dziewczyny, która umawia się z koleżankami i wychodzi na miasto, więc w sumie piosenka idealna. Weekend, prawda?

0: Czas gwiazd.
1: Mówiąc dzisiaj o muzyce lat noskich, myślę, że na sam koniec nieco was zaskoczę, bo czas na jedną ze spajsetek, a więc Jerry Halliwell. It's

Nie każdy o tym pamięta, ale mama Jerry pochodzi z Hiszpanii, a sama wokalistka jako dziecko dosyć często odwiedzała rodzinę w tym kraju. Hiszpańskie korzenie były więc częścią jej rodzinnej historii, a nie tylko pomysłem na letni przebój, jakim był Chico Latino.

No dobrze, ale też bądźmy szczerzy, że Ginger Spice miała nosa do wydania tej piosenki, bo w 1999 roku Ricky Martin podbijał świat Living La Vida Loca, a Jennifer Lopez rozpoczynała swoją wielką muzyczną karierę. Wytwórnie coraz częściej wówczas sięgały po takie gorące rytmy, taneczne aranżacje i hiszpańskie wstawki. A wracając do piosenki Jerry, a więc Chico Latino, sam tytuł oznacza w przybliżeniu Mój latynoski chłopak. Sama piosenka opowiada o romantycznej tęsknocie i poszukiwaniu mężczyzny, który rozpala emocje. Czyli na przykład taki Antonio Banderas z Desperado. No to słuchamy na koniec Jerry Halliwell, Mi Chico Latino w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję.

0: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Bogdan Witawka, witam ponownie. Cieszę się, że znów jestem z Wami. Jak zwykle nasza audycja trwa niespełna godzinę, no ale w tym czasie spotkamy się z bardzo ciekawymi gośćmi i usłyszymy wiele ciekawych opowieści, również bardzo ważnych rad. Zaczynamy od sezonu grzewczego, który już trwa, a żeby ten sezon grzewczy był bezpieczny, musimy o parę spraw zadbać.
5: Zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście, jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
4: Więcej takich dobrych rad i informacji już za kilka chwil. Dobre rady przekaże nam też szczecińska drogówka.
6: My zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu.
4: Tak jest, odblaski, bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jesienią, kiedy szybko zapada zmrok, późno robi się jasno rano. Do tego tematu na pewno wrócimy w ciągu najbliższej godziny. Zajrzymy też na polowanie, bezkrwawe polowanie.
7: Bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona.
4: To tylko skrót trzech spotkań z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszej audycji. Gości oczywiście jest więcej. Bogdan Witawka, jeszcze raz gorąco zapraszam.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: Mamy jesień, mamy sezon grzewczy, który już się rozpoczął, a to oznacza, że pojawiają się też niebezpieczeństwa, o ile nie zadbamy o sprawne działanie naszych urządzeń. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest nasz dzisiejszy pierwszy gość.
3: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
4: Tlenek węgla to jest przyczyna wielu Waszych interwencji. Czy to jest duży odsetek w ogóle wyjazdów w okresie grzewczym do wezwań?
5: Oczywiście liczymy się, że na początku października, czyli jak zaczyna się okres grzewczy, rozpocznie się też intensywne grzanie naszych domów. To z kolei skutkuje tym, że zwiększy się na pewno ilość interwencji zarówno związanych z emisją tlenku węgla, jak i pożarów przewodów kominowych. Na całe szczęście dzięki wdrożonym akcjom takim jak Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa czy Czujne Zachodniopomorskie widzimy postępy, czyli mieszkańcy Pomorza Zachodniego montują w swoich domach czy to autonomiczne czujki tlenku węgla czy czujki dymu. One oczywiście w porę ostrzegają o zagrożeniu. Jesteśmy dysponowani na czas, czyli udaje się tutaj uniknąć w większości oczywiście przypadków ofiar śmiertelnych. Mówimy z reguły o potruciach, ale nie ofiarach. Także to jest bardzo ważne i z tego się cieszymy, bo coraz częściej w zgłoszeniach dostrzegamy, że o zagrożeniu właśnie informuje domowa czujka tlenku węgla lub dymu.
4: Porozmawiajmy jeszcze trochę o pożarach sadzy w kominie, bo mam wrażenie, że jednak nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tam, gdzie są kominki w okresie grzewczym, nie wszyscy jednak tych przeglądów dokonują. Czym to grozi?
5: No przede wszystkim zbyt duże nagromadzenie się sacy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sacy w przewodzie kominowym. Oczywiście jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
4: To też regulują odpowiednie przepisy, utrzymywanie w należytym stanie takich przewodów kominowych, czyli znowu wracamy do kominiarza, który tymi sprawami się zajmuje, i wizyta takiego kominiarza jest konieczna, chociażby z tego powodu, przede wszystkim oczywiście z powodu naszego bezpieczeństwa, ale również z tego powodu, że gdyby tak się zdarzyło i doszło do jakiegoś problemu, no to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, jeżeli nie będziemy mieć takich badań.
5: Tak, oczywiście tutaj no, w przypadku pożaru domu czy budynku mieszkalnego straty naprawdę mogą być duże, mimo tego, że przyjedziemy na miejsce, no, nie zawsze jesteśmy, w zależności od tego, w jakim stopniu ten pożar się rozwinie, nie zawsze jesteśmy w stanie od razu ten pożar ugasić, także tutaj warto o tym pamiętać, ale przede wszystkim jednak nasze zdrowie i życie.
4: Jesień to też interwencje na drogach, bo pamiętajmy, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna to taka instytucja, która pomaga wszystkim ludziom, a więc również w przypadku wypadków takich ciężkich, dużych kolizji na naszych drogach, no, pomagacie dotrzeć do tych poszkodowanych. Jesień, czy to też jest taki czas, kiedy tych wyjazdów do wypadków drogowych, komunikacyjnych jest więcej?
5: Tutaj może nie ma takiej reguły, bo oczywiście z jednego sezonu, czyli mówię o sezonie wakacyjnym, wchodzimy w ten taki jesienny. No wiadomo, nasze województwo ma dostęp do morza, także tutaj ruch turystyczny też w sezonie letnim jest dość znaczny, także w naszym przypadku możemy chyba mówić, że ten, w cudzysłowie oczywiście, sezon na zdarzenia komunikacyjne trwa cały rok. Oczywiście tutaj wiadomo, że wcześniej robi się ciemno, także warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, jeżeli poruszamy się pieszo, rowerem czy innym pojazdem. To jest absolutne minimum. Zabezpieczyć się również w kamizelkę ostrzegawczą, tak by dać kierowcom szansę nas zauważyć. No i przede wszystkim też apel do kierowców, aby też starali się odpoczywać. Jeżeli są zmęczeni, nie ma sensu tej naszej jazdy zbytnio przedłużać, lepiej odpocząć, tak by bezpiecznie dojechać do celu.
4: Wy zawsze jesteście gotowi, to jest oczywiste, wszyscy o tym doskonale wiemy. Natomiast chciałbym zapytać, czy sezon grzewczy, w ogóle jesień przed zimą, ten taki czas przygotowań do zimy, czy to jest też czas większych, bardziej intensywnych ćwiczeń u was w Straży Pożarnej?
5: Strażacy ćwiczą cały rok. Mhm. Jesteśmy w gotowości 365 dni w roku, także dla nas nie ma tutaj reguły. Doskonalenie zawodowe, które realizują strażacy z podziału bojowego, realizowane jest na bieżąco we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Również często druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych włączają się również we wspólne ćwiczenia z nami. Także można powiedzieć, że jesteśmy w gotowości cały czas również doskonalimy swoje umiejętności.
4: Oby tych wyjazdów było jak najmniej, a te, do których jedziecie, zawsze skończyły się sukcesem i nie kończyły się tragedią. Tego życzę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym gościem, opowiadał o bezpieczeństwie oczywiście podczas sezonu grzewczego, ale o tym bezpieczeństwie dużo może też powiedzieć nasz kolejny gość. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
3: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
4: Czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
2: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia podłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
4: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
2: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności, a pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne, czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać.
4: I do tych tematów na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie i to był nasz kolejny gość.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre bardzo ważne, ale też ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: O 30 groszy za metr sześcienny zużytej wody albo o 3 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. O tyle od przyszłego roku mają wzrosnąć w Szczecinie opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka nie jest duża, ale będzie kolejną w ciągu 2 lat, podaje Szczecińska Wyborcza. O nowych stawkach urzędnicy informowali niedawno podczas posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Szczecin. Radni zajmowali się projektem uchwały, który będzie głosowany na sesji w połowie miesiąca. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Na pewno jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Miny lotnicze leżały na dnie Bałtyku w miejscu planowanej inwestycji. Wojskowi zamiast je zdetonować wybrali metodę bezpieczniejszą, ale i tak nie pozbawioną ryzyka. Do unieszkodliwienia było łącznie 5 brytyjskich lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej, odkrytych podczas badania dna w miejscu, gdzie ma powstać falochron nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Łączna masa niewybuchów to blisko 3,5 tony. Miny zostały skutecznie zneutralizowane przez metodę deflagracji. Deflagracja to zainicjowanie spalania materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz korpusu miny. Proces przebiega znacznie wolniej niż detonacja, dzięki czemu nie powstaje potężna fala uderzeniowa, która mogłaby zagrozić ludziom, statkom, infrastrukturze i morskiemu środowisku. Poniedziałkowa operacja przebiegła jednak bez niespodzianek. Szeroko o tym pisała Szczecińska Wyborcza. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
8: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
4: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim, ale to nie oznacza, że kończymy program. Wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcamy. Zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Jesień zawitała do nas na dobre. Będziemy rozmawiać teraz o warunkach atmosferycznych pogarszających się jesienią. To czas przejściowy. No i niestety mgła, deszcz, liście na jezdni, ale też szybko zapadający zmrok i dość późno wstający dzień. To wszystko sprawia, że jeździ się coraz gorzej. Musimy uważać, musimy mieć pełną koncentrację podczas jazdy, nie tylko samochodem, ale też rowerem. Również podczas poruszania się po jezdni pieszo czy przechodzenia na pasach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem. Będziemy rozmawiać oczywiście o bezpieczeństwie na drogach jesienią.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
4: Chciałbym zatrzymać się na chwilę na przejściach dla pieszych, po których nie wolno rowerzystom przejeżdżać, jeśli tam nie ma ścieżki rowerowej. Oni powinni zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Podobnie jest z hulajnogami elektrycznymi. Czy to jest w Szczecinie problem?
6: Tak, tutaj jeżeli mówimy o tych przejściach dla pieszych, to tylko i wyłącznie na tych przejściach, na których jest wyznaczony ten przejazd rowerowy, możemy wtedy przejeżdżać czy to rowerem, czy to hulajnogą. Nie jest on, uważam, jakoś nagminnie tutaj obserwowany przez policjantów ruchu drogowego, ale no oczywiście za każdym razem, jeżeli taki policjant zauważy osobę, która porusza się czy to rowerem, czy hulajnogą i przekracza przejście dla pieszych, kiedy powinien prowadzić ten swój pojazd, a nie przejeżdżać przez to przejście dla pieszych, policjanci podejmują wobec takiej osoby interwencję. I tutaj nie chodzi w szczególności o karanie takich osób, tylko o uświadamianie, że jest to zarówno zagrożenie bezpieczeństwa dla nich, jak i dla kierujących i pieszych, ponieważ kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych, widząc, że po tym przejściu będzie przechodził tylko i wyłącznie pieszy, jest w stanie ocenić, czy widzi tego pieszego i jest w stanie zwrócić na to uwagę. A rowerzyści najczęściej jak już wjeżdżają na to przejście dla pieszych, no to wiadomo, z całkiem inną prędkością niż taki pieszy, który by na nie wchodził. Więc tutaj kierujący może mieć troszeczkę mniej czasu, żeby na to zareagować.
4: A jeśli jest przy przejściu dla pieszych ścieżka rowerowa i zbliża się do takiego przejścia rowerzysta, to kto ma pierwszeństwo? Kierowca, samochód osobowy czy rowerzysta?
6: Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy znajdzie się już na tym przejeździe rowerowym. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż z pieszym. Pieszy ma pierwszeństwo w momencie, kiedy dochodzi do tego przejścia dla pieszych, a rowerzysta dopiero w momencie, kiedy się na nim znajdzie. Także tutaj jest taka troszeczkę różnica w tym wypadku. Dopiero kiedy niestety dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, wtedy policjanci na miejscu oceniają, jak który z kierujących mógł zareagować i czy tutaj zostało wymuszone na kimkolwiek pierwszeństwo, co nie zwalnia oczywiście nikogo z tego, aby to przedpole obserwować, przewidywać, a w szczególności no, pamiętać o tej zasadzie takiego ograniczonego zaufania do tego drugiego uczestnika ruchu drogowego. Próbujmy przewidywać, co się może zdarzyć na tej drodze. Często jesteśmy w stanie to zrobić.
4: Jesień to niekorzystne, trudne, zmienne warunki atmosferyczne, jednak pogarszające się wraz z upływem dni. Między innymi ta widoczność, raz, że ograniczona, dwa, że czasem świeci słońce prosto w oczy, a ja bym chciał zapytać panią o światła na przykład nad ranem czy w nocy. Sam bardzo często nad ranem dojeżdżam do redakcji i przyznam się szczerze, że wielu kierowców jeździ samochodami, które mają światła, te światła świecą wszędzie, ale nie tam, gdzie powinny. Czyli właściwe ustawienie świateł w samochodach. Również w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim też są prowadzone różnego rodzaju akcje. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Chyba tak się nazywa ta akcja.
6: Tak, zgadza się. Jeżeli mówimy o światłach w pojeździe, to należy pamiętać, że światła ustawiamy też do tego, ile osób przemieszcza się pojazdem oraz czy pojazd posiada ładunek. Bo w zależności od tego może on się znajdować troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, on się podnosi lub obniża w zależności od tego, jakie ma też obciążenie dany pojazd. Więc ta regulacja zależy właśnie w szczególności od tego. Dodatkowo należałoby też zwrócić tutaj uwagę na czystość tych reflektorów, żeby były one jednak przejrzyste i żeby te światła no, zdawały egzamin w postaci takiej lampki, żeby właśnie oświetlały nam to przedpole, a w szczególności, żeby właśnie nie oślepiały tego pojazdu, który nadjeżdża z naprzeciwka. Jesteśmy je w stanie w taki sposób wyregulować, żeby ani nie oślepiały pojazdu z naprzeciwka, a nam w o wiele szerszym aspekcie pokazywały, co się dzieje na drodze. Tylko tutaj w szczególności właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, żeby były one odpowiednio wyregulowane. Często też niestety zdarza się tak, że ludzie poruszają się pojazdami, gdzie gdzieś tam jedna żarówka a to z przodu, a to z tyłu nam się przepaliła i chcemy tylko przemierzyć jakiś mały odcinek drogi, a w takich warunkach zmierzchu może być to bardzo niebezpieczne, ponieważ drugi pojazd może w nieprawidłowy sposób ocenić szerokość naszego pojazdu lub to tak naprawdę właśnie jak dużym pojazdem się przemieszczamy, co może powodować niebezpieczne w skutkach zdarzenia.
4: Kiedy mogą, a kiedy muszą piesi i rowerzyści używać odblasków i świateł?
6: Jeżeli mówimy tutaj o pieszych najpierw, to tak naprawdę my zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu. Spotykamy się również z tym, że piesi zakładają odblask w odcinku pomiędzy kostką przy stopie, a kolanem. Wtedy też pojazd nadjeżdżający jest w stanie zauważyć takiego pieszego. Jeżeli na przykład mówimy o rowerach, rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, a z tyłu w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o takim kształcie innym niż trójkąt. Chyba że też wracając do pieszych, będziemy tutaj mówić o poruszaniu się poza terenem zabudowanym, no to wtedy jak najbardziej pieszy ma obowiązek nosić ten element odblaskowy.
4: Mówiliśmy o wszystkich tych utrudnieniach, o niebezpieczeństwach związanych z jesienią, z warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a ja bym chciał na koniec jeszcze panią zapytać, już tak łagodząc zupełnie naszą rozmowę. Gdzie pani najbardziej lubi wybierać się jesienią? W Szczecinie. Gdzie jest jesień najpiękniejsza?
6: Ja myślę, że Szczecin cały jest piękny jesienią. Bardzo ładne są jasne błonia, okolice kąpieliska Arkonki, cały las na ulicy Arkońskiej. Wszystkie te tak naprawdę miejsca są piękne. Nasz cmentarz centralny też jest śliczny, kiedy spadną już te liście. No, całkiem inaczej wygląda ten krajobraz wtedy u nas, ale uważam, że cały Szczecin jest warty zobaczenia w tym okresie jesienno-zimowym, jesiennym i przede wszystkim bezpieczny.
4: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również bardzo uprzejmie.
4: Na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać do rozmów o bezpieczeństwie na naszych zachodniopomorskich drogach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie była naszym gościem.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: To dla oddechu teraz zaglądamy do lasu. Jolanta Sojka jest rzeczniczką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Opowie o akcji Jesień 2026.
3: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
9: Jesienny las przyciąga ludzi. To pora, kiedy trwa grzybobranie. Na leśnych ścieżkach pojawia się więcej osób, które realizują tutaj różne aktywności swoje. Spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystających z uroku jesiennego lasu, ochrony przyrody, ale również w celu ochrony infrastruktury leśnej, Straż Leśna prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem Jesień 26 na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Akcja trwa do 11 października. Działania Straży Leśnej mają charakter prewencyjny i kontrolny. Zwracamy w tym okresie szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, nielegalne wjazdy na tereny leśne, na kradzież drewna czy inne elementy z obszaru szkodnictwa leśnego. Nielegalna jazda po terenach leśnych, po drogach leśnych, ona stwarza realne zagrożenie dla innych użytkowników lasu, właśnie tych spacerujących, grzybiarzy czy rowerzystów. Chodzi nam o to, aby każdy, kto wybiera się do lasu, czuł się w nim bezpiecznie. Straż Leśna oprócz patroli takich bezpośrednio w lesie korzysta również z fotopułapek, kamer leśnych, współpracuje z przedstawicielami służb, m.in. policją. Las jest dla wszystkich. Bardzo ważne jest korzystanie z niego w sposób racjonalny, tak aby był on również lasem bezpiecznym. Bo każdy z nas, wybierając się na odpoczynek, na łono natury, oczekuje tego właśnie bezpiecznego odpoczynku. Dla nas, leśników, celem takim jest bezpieczeństwo osób odwiedzających lasy, jednocześnie ochrona naszego wspólnego dobra, jakim są polskie lasy. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników przyrody do odwiedzania jesiennego lasu, który w tym okresie zaczyna już powoli zmieniać barwy, mienić się wszystkimi odcieniami złota, brązu, czerwieni, a za chwilę korony drzew zaczną tworzyć barwne mozaiki i opadające liście utworzą szeleszczące dywany pod naszymi stopami wraz z babim latem. Utworzą też taki niezapomniany, tajemniczy, leśny klimat, który z pewnością zachęca do odwiedzin lasu, do czego serdecznie zapraszam.
4: Zapraszała Jolanta Sojka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
3: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
4: Po 28 latach od reformy Szczecin doczeka się Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Do tej pory wszystkie matury czy egzaminy w szkołach podstawowych były wysyłane do Poznania. Od 1 stycznia przyszłego roku ma to się zmienić, mówiła w Szczecinie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
10: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
4: Komisja zacznie pracę na początku przyszłego roku. Matury i egzaminy ósmoklasisty będą od tego momentu weryfikowane na miejscu, czyli w Szczecinie.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: 4 dni eksplozji w Świnoujściu. Do czwartku trwała akcja saperów, którzy na wodach Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujścia detonowali gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Niewybuchy zostały odnalezione na dnie Bałtyku w czasie prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Sytuację śledził nasz reporter Miłosz Gocłowski. Miłosz, powiedz, czy mieszkańcy Świnoujścia mieli się czego obawiać?
11: Zdecydowanie nie. Choć bomby do małych nie należą, każda ma w sobie ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, że praktycznie ciężko zorientować się, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
12: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
11: Czyli wypalania ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty.
4: Obostrzenia w Świnoujściu obowiązywały do czwartku od 8 do 15, a relacjonował Miłosz Gocłowski.
3: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
4: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone, więc ta musi jak najszybciej wyciągnąć je z banku i przekazać mu je pod ochronę. Gdy tylko ten przejął pieniądze, został zatrzymany przez śledczych, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
13: Kobieta, przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
4: A mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.
3: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
4: Zamiast jednego z promów miejski autobus, który będzie jechał tunelem do Świnoujścia. Z powodu galopujących cen diesla Świnoujście w okresie jesienno-zimowym rezygnuje z jednego z promów Bielik. Przeprawa dalej będzie czynna, ale dwa razy rzadziej, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
14: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
4: Oszczędności przez te kilka miesięcy będą dla Świnoujścia gigantyczne. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych. Autobus kosztuje 6 razy mniej.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec i przyrodnik, znawca ptaków, znawca zwierząt, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, pasjonat fotografowania, opowie teraz o filmowaniu, o fotografowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Każda rozmowa z panem Krzysztofem to ogromna przyjemność dla mnie i na pewno bardzo ciekawe opowieści dla wszystkich słuchających. Zatem zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
7: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza, no bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie

0: u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też no, znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobisz. No, pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal, nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka, jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
1: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie, szczególnie, wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
0: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. Ono było nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy, jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no, polowałem na nie bardzo długo. W końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No, robię dużo zdjęć i w danym momencie, no, to mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem i wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
1: Krzysztof Chomicz jest naszym gościem. Pan Krzysztof jest fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, pasjonatem i znawcą przyrody Pomorza Zachodniego. Specjalizuje się, jeśli tak mogę powiedzieć, w fotografiach i filmowaniu ptaków, ale nie tylko. bo ogólnie przyroda zachodniopomorska jest

0: jego wielką pasją. Bardzo ciekawie nam dzisiaj opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Wracamy do rozmowy.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach, albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
2: Mam taką swoją miejscówkę i to nie ukrywam, no muszę przyznać się do pewnego grzechu, tam nie wolno wchodzić. Nazywa się to miejsce pole refulacyjne. Pole refulacyjne to jest takie miejsce, gdzie jak pogłębia się tor wodny z Świnoujścia do Szczecina, do wymaganych tam 12 metrów głębokości, to gdzieś ten muł trzeba wyrzucać. I to się wyrzuca na określone miejsca. Takie miejsca są na przykład na zalewie, są dwie sztuczne wyspy zrobione właśnie z tego urobku, z tego pogłębiania toru wodnego, stworzono wyspy. One są znakomite do fotografowania dla ptactwa. Natomiast w Świnoujściu jest takie miejsce i ono się nazywa pole refulacyjne. Zasłynęło z tego, kiedyś robiłem tam akcję ratowania orła bielika, jedną, drugą, a potem jeleni. Mocno tam się to w mediach odbiło, natomiast efekt był taki, że Urząd Morski potem napisał mi pismo, że mam zakaz wstępu w to miejsce. Mówię, no fajnie, że tak doceniliście. No ale znalazłem inne miejsce i to jest moje ulubione miejsce, ponieważ tam nikt nie może wchodzić. Jak się toczą prace i tak dalej, czyli wyrzuca statek ten urobek z dna toru wodnego, to zlatuje się ptactwo, ponieważ w tym piasku są omułki, inne pożywienie dla tych ptaków i przez to jest duże skupisko i bardzo łatwo fotografować i jest z tego miejsca fajna miejscówka do fotografowania. Natomiast najpiękniejsze powiedziałbym, i to akurat no, nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świny z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć, widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
0: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
2: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem.
0: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim. Naszym gościem dziś był pan Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec, przyrodnik, pasjonat. Opowiadał o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A przed nami jeszcze w naszym magazynie wizyta, wycieczka do jesiennego lasu. Za chwilę wybierzemy się razem z bardzo ciekawym naszym gościem do lasu, który opowie, co możemy właściwie robić w lesie jesienią, co możemy z lasu i czy w ogóle możemy z lasu jesienią zabierać. Zwróci uwagę na ciekawe zwierzęta, które możemy zaobserwować, jeśli się bardzo postaramy i jeżeli będziemy mieć zwyczajnie szczęście, żeby takie zwierzaki zobaczyć. To wszystko już dosłownie za moment. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
0: A teraz wycieczka do lasu. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o jesieni w lesie. Ciekawy temat, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak piękne okoliczności przyrody i las aż prosi, żeby do niego zajrzeć.
1: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
0: Wiemy, że takie skupiska nasion, żołędzi na przykład, znalezione w lesie, powinny być zostawione w spokoju. To jest owoc, efekt pracy zwierząt, które się przygotowują do zimy. Nie powinniśmy z pewnych miejsc w lesie, na przykład z rezerwatu, w ogóle niczego wynosić. A ja chciałem pana zapytać o zupełnie odwrotną sytuację. Byłem świadkiem rozmowy, kiedy dwie osoby zastanawiały się, czy przynieść do lasu coś do zjedzenia dla zwierząt, dosłownie. Czy takie donoszenie jedzenia, dokarmianie zwierząt jest w ogóle dozwolone w lesie?
3: Zdecydowanie nie. Podejście ludzi, podejście nas wszystkich jako osób korzystających z lasu powinno być zupełnie inne. Las to środowisko naturalne, środowisko życia i dużych, i mniejszych zwierząt, więc powinniśmy przyrodzie zostawić wykarmienie mieszkających w lesie zwierząt. Za to myślę, że bardzo dobrym pomysłem dla osób, które chciałyby zwierzętom w tym trudnym okresie pomóc, to jest skupienie się na ptakach śpiewających, które w przydomowych ogródkach, w miejskich parkach próbują przetrwać zimę, bo jest wiele gatunków, które decydują się na to, żeby zimę przetrwać tutaj u nas w Polsce, w polskich lasach, w polskich parkach, w naszych ogrodach. Nie wszystkie ptaki migrują, jak ten symbol naszego kraju bocian. W kraju zostają sikory, zostają wróble, zostają dzięcioły. Są to ptaki, które obserwujemy niekoniecznie na dalekich leśnych wycieczkach, ale często przez okno swojego własnego domu, czasem przez okno bloku, w którym mieszkamy, z widokiem na park. I myślę, że to jest takie miejsce, gdzie osoby, które chciałyby pomóc zwierzętom, mogą się wykazać zaangażowaniem. Przy czym należy też zwrócić uwagę na to, żeby próbując pomagać zwierzętom poprzez dokarmianie, robić to odpowiedzialnie. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o karmę, jaką powinniśmy stosować w swoich przydomowych karmnikach dla ptaków są nasiona, bardzo chętnie pobierane przez większość ptaków śpiewających są na przykład nasiona słonecznika, także tą chęć pomocy zwierzętom powinniśmy realizować raczej w swoich przydomowych ogródkach niż podczas wycieczek do lasu. Las to jednak środowisko naturalne, zwierzęta, które w nim żyją, są przystosowane do przetrwania warunków, także powinniśmy naturze zostawić to, co naturalne.
0: A skoro pan już powiedział o dokarmianiu ptaków, to chciałbym jeszcze dopytać, bo z tym też, szczerze mówiąc, mam problem. Czym nie karmić ptaków? Nawet jeśli to jest, nie wiem, miasto Szczecin, Świnoujście, jesteśmy na Pomorzu Zachodnim i mamy sytuację taką, że mamy zimę, jak zwykle taką, jaka bywa, i chcemy dokarmić, jednak tam poczęstować czymś zwierzęta. Czego nie dawać ptakom?
3: Oj, zdecydowanie jest jedna taka rzecz, którą większość z nas, szczególnie ludzie, którzy mają już troszeczkę więcej wiosen, pamiętają z wycieczek nad jezioro z mamami, babciami, z rodzicami, to przynoszenie chleba zimującym nad jeziorami ptakom, szczególnie kaczkom, łabędziom, łyskom. Zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. Układy pokarmowe ptaków nie są przystosowane do tego, żeby przyjmować pokarm w takiej postaci jak wypieczony, zjełczały czy świeży chleb. Także zdecydowanie unikajmy tego. Duża dawka soli, którą zawiera nasze pieczywo, to jest coś, co zdecydowanie ptakom nie służy. Także jest jedna naczelna zasada, którą zawsze będziemy powtarzać i uważam, że należy ją powtarzać, to, że żadnym pozorem nie powinniśmy ptactwa, szczególnie tego wodnego, dokarmiać jakimkolwiek pieczywem.
0: Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie to bardzo poważny obszar, duży. Wiemy, że tak samo piękne lasy mamy w okolicach Szczecina czy w okolicach Wolina, Świnoujścia. Fantastyczne miejsca. Ja bym chciał zatrzymać się w nadleśnictwie Drawno. Co pana zdaniem jest w nadleśnictwie Drawno najpiękniejszego, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę i koniecznie tam być, przyjechać?
3: Takich pięknych miejsc przychodzi mi do głowy kilka. Zależy to od sezonu. Jeżeli wrócimy do tej rozmowy w okresie wiosennym, to podsunę panu jedno miejsce, które zdecydowanie, szczególnie w okresie intensywnego kwitnienia kwiatów, powinniśmy odwiedzić. Jeśli chodzi o czas, który mamy dziś, czyli czas, gdzie las zmienia się na jesień, to zdecydowanie najpiękniejszym obecnie fragmentem nadleśnictwa Drawno są obszary graniczące bezpośrednio z Drawieńskim Parkiem Narodowym, czyli Dolina Rzeki z bogatymi lasami porośniętymi dębem, bukiem, który o tej porze roku zmienia swoje kolory na najpiękniejsze. Także zdecydowanie, jeżeli wybieracie się państwo na teren nadleśnictwa Drawno do Puszczy Drawskiej, fantastycznym miejscem, w którym można rozpocząć wycieczkę, jest Pałac Borowiec w miejscowości o tej samej nazwie, położonej nad samą rzeką Drawą. Lasy otaczające to miejsce, szczególnie dzisiaj ubrane w tą jesienną szatę, są zdecydowanie najpiękniejsze na całym naszym terenie.
0: A propozycja takiej, powiedzmy krótkiej, 2-3-godzinnej wycieczki do lasu w nadleśnictwie Drawno, czy może się wiązać ze spotkaniem z leśnikiem, z opowieścią o lesie, o tym, co możemy spotkać, jakie zwierzęta możemy spotkać?
3: Zdecydowanie można spotkać nas, pracowników Nadleśnictwa Drawno, nie tylko podczas pracy, kiedy państwo będziecie w terenie korzystali z uroków naszych lasów, możecie spotkać pracowników służby leśnej, którzy wykonują właśnie w tym terenie, w którym państwo odpoczywacie, wykonują swoją pracę, ale poza tym Nadleśnictwo Drawno jest też od dawna bardzo mocno zaangażowane w życie lokalnej społeczności. W sytuacji, jeżeli jakieś wydarzenie kulturalne odbywa się na terenie naszego nadleśnictwa, zawsze chętnie bierzemy w nich udział, pokazujemy swoją pracę, pokazujemy swoją działalność, chwalimy się tym, co mamy najpiękniejsze. I taka właśnie okazja jest w ten weekend, 10 października. Nadleśnictwo Drawno współorganizuje 20. otwarte Mistrzostwa Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu. Nasi pracownicy spotykają się z uczestnikami tych zawodów, dużo bardziej poważnych niż może się wydawać, ponieważ te jubileuszowe mistrzostwa to bardzo poważne wydarzenie w kalendarzu imprez regionalnych, także jest okazja spotkać naszych pracowników, będziemy mieli swoje stoisko, będziemy z przyjemnością spotykać się z Państwem, odbywać rozmowy o lesie, odbywać rozmowy o naszej pracy, o naszych planach, o naszej działalności. Także zapraszamy. Tradycyjnie wydarzenie to odbywa się co roku na przełomie września i października. W ten weekend uczestnicy rywalizują w tych mistrzostwach, chociaż jest to rywalizacja z dużym przymrużeniem oka, bo najważniejsze jest to, żeby wziąć udział w wydarzeniu, spędzić miło czas, a przy okazji zabezpieczyć sobie zapasy na świąteczną zupę grzybową.
0: Już mnie ściska w żołądku, a jeszcze będą ciekawsze opowieści. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I to właśnie pan Maciej oprowadza nas po lesie Nadleśnictwa Drawno.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Czy to są zawody, które mają kilka konkurencji, na przykład, nie wiem, ilość grzybów albo wielkość grzyba?
3: Trafił pan w sedno. Konkurencje są dwie. To jest właśnie największy grzyb zebrany podczas zawodów i oczywiście honorujemy też tego najbardziej efektywnego zbieracza, czyli tego, któremu udało się grzybów nazbierać najwięcej. Poza tym organizujemy również konkurs wiedzy o grzybach, gdzie uczestnicy zawodów będą mogli się sprawdzić z wiedzy o tym, co jest ich dużym zainteresowaniem, bo jak wszyscy wiemy, uwielbiamy grzybobranie i dobrze, żeby bezpiecznie i świadomie te grzyby zbierać, to pogłębiać swoją wiedzę i właśnie okazja ku temu będzie podczas 20. jubileuszowych Mistrzostw Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu na stoisku Nadleśnictwa Drawno. Nasi pracownicy przygotowali dla uczestników test, gdzie uczestnicy mistrzostw będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i oczywiście dla osoby, która ma największą wiedzę z zakresu grzybów, przygotowaliśmy wraz z organizatorami upominki.
0: Jakiego grzyba widział pan największego, ale pod warunkiem, że było to w Nadleśnictwie Drawno?
3: Oj, pytanie nie jest wcale takie trudne, choć przemknęło mi teraz przez myśl przy poprzednich edycjach mistrzostw kilka naprawdę imponujących kapeluszy, no ale zdecydowanie największe rozmiary osiągają borowiki szlachetne. W sytuacji, kiedy oceniamy podczas konkursów te największe grzyby, czasem można być naprawdę zaskoczonym, jak potężne grzyby wyrastają w naszych lasach, także widywaliśmy podczas tych zawodów naprawdę borowiki o wadze dużo większej niż 0,5 kg, także są to naprawdę bardzo duże.
0: Można by tak rozmawiać godzinami, no ale no cóż, czas nie jest z gumy również u nas. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, za tą ciekawą opowieść o lesie, o Nadleśnictwie Drawno, o tym, co możemy w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie spotkać, zauważyć. A te osoby, które nie zdążyłyby wziąć udział w tegorocznym wydarzeniu, czyli zawodach w grzybobraniu, mogą to zrobić za rok i się do tego przygotować, prawda?
3: Zdecydowanie. Zapraszamy.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Naszym przewodnikiem po lasach Nadleśnictwa Drawno był Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego, na pewno jeszcze do tego nadleśnictwa i w ogóle do lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie będziemy wracać.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji w Szczecinie odbędzie się bicie rekordu w uciskaniu klatki piersiowej. O tym wydarzeniu opowie nam Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
4: Co się będzie działo, gdzie, kiedy i jak to będzie wyglądać?
5: To będzie dosyć duża akcja, bo ogólnie to jest akcja objęta na całą Europę tak naprawdę. Jest to tworzone przez Owsiaka u nas w Polsce i tak, że tak powiem, zakorzeniła się w naszych serduchach gdzieś tak chyba bardziej i od kilku lat robimy coś takiego jak spotkania z ludźmi, z młodzieżą, ludźmi z różnego, tak powiem, świata, z różnych regionów, z różnych miejsc. Zachęcamy tych ludzi do tego, żeby próbowali udzielać tej pierwszej pomocy na zasadzie uciskania tej klatki piersiowej. Jest to dosyć istotna rzecz, bo fajnie jakby każdy z nas wiedział, co ma robić, jak wykonać tą pierwszą czynność przy resuscytacji, reanimacji naszego tego poszkodowanego, żebyśmy po prostu uświadamiali ludziom, że to jest łatwe do zrobienia i że każdy może to zrobić, od malucha do najstarszego. Akcja będzie się odbywała na Politechnice Morskiej, na obiekcie MASCI. O godzinie 11:30 robimy spotkanie, bo musimy też przygotować wszystkich ludzi informacyjnie tak naprawdę, ale też i przekazać im pewną wiedzę, bo mogą też nie wiedzieć, mogą się dopiero douczać, mogą się dopiero doszkalać. Będziemy chcieli ich przygotować. O 12:00 zaczynamy uciskanie klatki piersiowej tych naszych fantomów, które będziemy mieli. Będzie ich dosyć sporo. Będzie to akurat wszystko się odbywało przy naszym basenie, jak co roku tak naprawdę. Będzie to dosyć tak powiem, klimatyczne wydarzenie.
4: Kto może wziąć udział w tej akcji?
5: Wszyscy mogą wziąć udział w tej akcji, bo my też zapraszamy ludzi z naszego kręgu tutaj, zapraszamy policję, zapraszamy też włodarzy naszego miasta do tej akcji, nauczycieli. No, trudno mi określić, bo to jest naprawdę szeroka skala ludzi. Kto może do nas dołączyć, kto może do nas przyjść? Każdy, każda szkoła, każdy ośrodek, każda fabryka, jaka jest tylko, i każdy człowiek, który będzie miał ochotę z ulicy.
4: Jakie jest zwykle zainteresowanie właśnie taką akcją?
5: Zainteresowanie jest faktycznie i to dosyć spore. I to z roku na rok chyba coraz większe, tak mi się wydaje. Dużo ludzi przychodzi z zewnątrz, takich, którzy nie są związani po prostu z jakąś firmą, czy z jakimś zakładem pracy, czy z jakiegoś urzędu, ale też, którzy chcą brać w tym udział, żeby też się tego nauczyć, żeby też tego się podszkolić w tym wszystkim, ale urzędy miasta też biorą w tym udział, policja bierze w tym udział, WOP jak najbardziej też bierze w tym udział, biorą różnego rodzaju firmy też udział, które gdzieś tam się dowiedziały od kogoś, przez kogoś i chcą wziąć w tym udział, bo jak widzę na tych ludzi, jak patrzę, jak oni przychodzą, to oni przychodzą tam z radością. Oni nie przychodzą, żeby zrobić całość i sobie pójść, tylko oni przychodzą, żeby pogadać, posiedzieć, spotkać się z ludźmi i zrobić coś dobrego naprawdę dla ludzi, a też pokazujemy tym innym ludziom, którzy nie będą brali w tym czasie udziału w tego typu wydarzeniu, że jednak możemy wszyscy to robić tak naprawdę.
4: Czy zgłaszają się osoby prywatne, pojedyncze?
5: Tak, jak najbardziej. I też oczywiście zgłaszamy się, i co ciekawe, te same osoby, co przychodzą co roku. Ja już nawet pamiętam te osoby, jak wyglądają, może niekoniecznie z imiona, z nazwiska, ale pamiętam, jak przychodzą, że wiem, że na przykład mama przychodzi z córką, tata przychodzi z synem. Są to właśnie osoby typowo z ulicy, których w ogóle nie znamy, a miło nam zawsze, że ktoś dołącza do nas właśnie z tego typu grona ludzi.
0: O biciu rekordu w uciskaniu klatki piersiowej z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, przypomnę, 16 października, mówił Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.